0: W miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
1: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
2: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
1: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
4: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
3: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Zanim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie 4. kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
5: Oczywiście siebie na swoim korzyść nie czuję. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Idziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkie siły.
3: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na 2., a ekipa z Torunia na 3. miejsce.
1: Najsłoneczniej dziś na południu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać burze, możliwe na północy i zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 nawet na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.

0: Radio Fama.
1: Poranek bez budzika.
2: Dobry dzień, dobry dzień, dobry dzień, dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejny poniedziałek. Najlepszy dzień tygodnia, czwarty dzień maja, 124 dzień roku. Do końca pozostało nam 241 dni. A jeśli ktoś liczy tygodnie, bo są tacy ludzie, na pewno to mamy 19 tydzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Antonia, Antonina, Damian, Damiana, Flora.

0: Jan Gościwit, Grzegorz January, Kasjan Leonia, Michał, Monika i wiele innych osób, których wymienić po prostu nie sposób. Słońce wstało o 5.03, zajdzie o 20.08. Dzień będzie trwał 15 godzin i 5 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 40 minut, ale już dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 21 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 47 dni, a znak zodiaku urodzonych 4 maja to byk. Przemek Wójcik, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na poranek bez budzika w Dniu Strażaka. I wszystkich strażaków również witam bardzo, bardzo serdecznie.
1: Twoje lokalne radio, Radio Fama.
2: Czy widzisz, że rozjaśnia się? Najpierw jedno otwórz, potem drugie oko.
3: Radio Fama. Radio Fama. Radio Fama.
4: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
5: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
0: 12 stopni na termometrach w Żyrardowie i okolicach. W tej chwili temperatura odczuwalna to 10, a ciśnienie 1013 hektopaskali. Wiatr do 16 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet 26 stopni. Całkiem przyjemna pogoda, nie da się ukryć. Możliwe niewielkie zachmurzenie, ale spadać z niego nie będzie. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, ten zapowiada się troszeczkę gorzej, choć patrzę na temperatury, może być nawet... Nie wierzę, 29, więc ale chmur nam niestety nie zabraknie. Wieczór i noc bardzo ciepła, na poziomie 13-14 stopni, więc chyba już ta wiosna rozgościła się u nas na dobre.
4: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
5: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
7: Słuchamy reklamy.
8: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
9: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
7: Po reklamie słuchamy Famy.
10: A ty ze mną dzisiaj...
0: 10 minut po godzinie 7 rozpoczynamy ten poranek bez budzika w najlepszy dzień tygodnia, a wam życzę dużo, dużo energii. Mamy piękną pogodę, lecimy do przodu. Maturzyści dziś będą walczyli o swoją przyszłość, a ja wszystkim oczywiście będę życzył powodzenia.

0: Radio Fama od samego rana.
1: 18 minut po godzinie 7. Wysłuchajcie Radia Fama na 104.1 FM, a ten kawałek poleciał z bardzo prostego powodu. Są sytuacje w życiu, kiedy nasze jakieś plany, wszystko to, co sobie założyliśmy i to, co robiliśmy, no niestety, okazuje się, że wszystko to runie. I mimo wszystko pamiętajmy o tym, że warto mieć osobę, co do której zawsze, na którą zawsze możemy liczyć. I ja osobiście chciałbym być takim wsparciem dla kogoś. Dlatego właśnie Bruce i Aiko na 104.1 FM. Nie wiem, czy słucha, czy nie słucha, ale nie ma takiej sytuacji, żeby nie dało się jej rozwiązać. Nie ma sytuacji bez wyjścia, bo dopóki człowiek żyje, dopóty jest nadzieja. I tego się trzymajmy, bo trzeba tylko chcieć, żeby poprawić coś w swoim życiu.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: 25 minut po godzinie 7. Moi drodzy, tak często się zastanawiam, jak to w życiu się dzieje, że potrafimy skreślić jakiegoś człowieka tylko dlatego, że gdzieś zabłądził i popełnił błąd. A to jest potworny syndrom naszych czasów, że ludzie nie potrafią rozmawiać, nie potrafią sobie różnych rzeczy wytłumaczyć, czasami nie potrafią wziąć się w garść i zrozumieć problemów innego człowieka. Warto jednak być kimś, kto postępuje inaczej niż do tej pory większość postępowała, bo każdy się może potknąć i ważne tylko, żeby wyciągał z tego wnioski. A ja uważam, że zawsze warto wyciągnąć do kogoś rękę, bo wtedy właśnie tak naprawdę widać, czy jesteśmy człowiekiem, czy nie. I życzę każdemu, żeby taką osobę właśnie obok siebie miał. Dzisiaj tak, trochę pozytywnie, trochę negatywnie, zależy jak kto na to patrzy, ale tak czy inaczej, poniedziałek to najlepszy dzień tygodnia, a to słońce za oknem powoduje, że czujemy się fantastycznie.
1: Radio Fama 104.1 FM.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Lavantil, salon z bielizną damską i męską. Oferujemy profesjonalny dobór biustonoszy polskich producentów oraz szeroki zakres rozmiarów. Zapraszamy na zakupy do nowej lokalizacji. Żyrardów, ulica Okrzei, 8/14, lokal 10. Co tydzień nowe promocje.
0: To były ogłoszenia płatne. Zadzwoń 46 854 1050.

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Godzina 8:24. Wyjeżdżamy na drogi regionu i popatrzmy, co ciekawego dzieje się. Na przykład w Błoniu. W Błoniu nie dzieje się nic. Wyobraźcie sobie, że nawet na Grodziskiej nie ma większego korka. Z Błonia jedziemy do Grodziska Mazowieckiego. Tu postoicie na razie tylko na Bałtyckiej. Pozostałe ulice przejezdne. W Żyrardowie postoicie na 1 Maja i Mireckiego, a dojazd do węzła autostradowego Wiskitki bez najmniejszych utrudnień. Jeśli chodzi o Mszczonów, tu spory korek na obwodnicy jadąc od strony Grójca w kierunku Żyrardowa. S8K przejezdna w obydwu kierunkach, podobnie autostrada A2 na tą chwilę bez większych utrudnień.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.

0: Żyrardów uczcił rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Korekta rozkładów jazdy autobusów. W tym serwisie również. Zrealizuj swoją inicjatywę lokalną. Zbliża się kolejny termin naboru wniosków.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Żyrardów uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kaski i apelem na placu Jana Pawła II z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji oraz młodzież i harcerze. Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn, a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta. Odczytano również apel pamięci, po którym oddano salwę honorową, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Obchodzimy ten dzień jak zwykle bardzo uroczyście, podnośle i patriotycznie. Myślę, że to jest dzień wesoły, dlatego że Konstytucja 3 majowa jest to taka jedna z najjaśniejszych kart naszej historii, proszę Państwa, więc jest to powód do radości, powód do dumy, że jako pierwsi na kontynencie europejskim i drudzy na świecie uchwaliliśmy ustawę zasadniczą. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach, przede wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Żyrardowa. Jest naprawdę wspaniała pogoda, jest radość, jest zadowolenie, bo to jest naprawdę radosny i wesoły dzień dla nas wszystkich, dla nas Polaków.
0: Zwieńczeniem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny w parafii Matki Bożej Pocieszenia. Uwaga mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej w Żyrardowie. Wprowadzone zostały zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Zmiana dotyczy linii numer 0 kursującej z osiedla Żeromskiego. Linia obsługuje teraz połączenie do stacji PKP, co ma ułatwić mieszkańcom dojazd do dworca kolejowego. Dodatkowo przywrócone zostały kursowanie autobusów na ulicy Legionów Polskich. W ramach zmian przewidziano także dwa nowe przystanki na tej ulicy, co ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta. Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronach internetowych operatora oraz Związku Powiatowo-Gminnego ŻPA. Linki znaleźć można także na zrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Wszyscy, którym po głowie chodzi pomysł na inwestycję, która poprawi estetykę miejskiej przestrzeni lub wprowadzi udogodnienia, mają szansę zrealizować swoje marzenia. Trwa nabór wniosków do programu Inicjatywa Lokalna, mówi Adam Lemierz, zastępca prezydenta miasta Żyrardowa.
3: Warto złożyć do nas inicjatywy. W zeszłym roku było oświetlenie na Tulipanowej, wykonanie muralu Solidarności, przyparkowej budowa pomnika tajnej organizacji nauczycielskiej przy Liceum Ogólnokształcącej Szkole Podstawowej nr 3. Zatem wypełniamy wniosek. Wysokość dofinansowania to aż 85% całkowitych kosztów tej inwestycji. Natomiast maksymalna wysokość dofinansowania ze środków budżetowych wynosi 25 tysięcy złotych na jeden wniosek. Zatem ten wniosek trzeba wypełnić i złożyć do nas, do miasta. Wkład własny wyznaczyć na poziomie 15% całkowitych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej, ale może to być wniesiony w postaci wkładu finansowego lub wkładu rzeczowego, na przykład przygotowany projekt lub świadczenie pracy społecznej, czyli tak zwanej wolontarystycznej. Upiększajmy razem nasze miasto, twórzmy nasze mikroprzestrzenie, bo tak naprawdę wszystkie te projekty z inicjatyw lokalnych mają służyć dobrostanowi naszych mieszkańców.
0: Termin składania wniosków upływa 10 maja. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta, a więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa Lokalna.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: obudził się, ale miałem piękny sen.
1: 6 minut pozostało do godziny 8. Ci, którzy idą do pracy, to oczywiście już mają niewiele czasu. Ci, którzy będą dziś pisać egzamin maturalny, tego czasu mają jeszcze troszeczkę więcej, a ci, w których szkołach te matury będą się odbywały, mają dzisiaj wolne, taką przedłużoną majówkę lub inne zajęcia, ale ciężki dzień czeka wiele, wiele osób. A dlaczego? A dlatego, że pogoda zmieniła się bardzo, bardzo szybko i dla wielu osób tak duże skoki temperatur mogą być uciążliwe, zwłaszcza dla osób, które mają problemy na przykład z ciśnieniem. Dlatego też uważajcie na siebie, bo takie zmiany są po prostu dla was niekomfortowe. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i unikajcie pełnego słońca, a na pewno będzie wam zdecydowanie łatwiej.

0: Informacje Radia Fama.
1: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie, jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
2: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
1: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
3: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
1: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
4: Najprostszą techniką są techniki oddychowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6.

0: innych, jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
1: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe. Dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
2: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
3: Oczywiście, że warto.
4: Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
5: Raz do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no. Dokładnie.
6: Powinien być częściej?
5: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
7: nie byłoby kolejek.
5: Nie byłoby kolejek, no.
0: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PG Projektu Warszawa byli już krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z Asseco Resovią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
9: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
8: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie 4 mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wardą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzeń w finale z udziałem 2 drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Edza Chiłasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
10: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tu też on był widoczny. I chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść. Ale cieszę się, że te siły zostały.
8: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była 4. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
0: Dziś bardzo ciepły dzień. Kolejny do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum. Chłodniej nad morzem od 13 do 15 stopni. Sporo słońca na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze trochę więcej chmur i może przelotnie padać.

0: Radio Fama.
1: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
2: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
4: No my raczej tego dźwięku nie usłyszymy, choć różnie może być, bo nie wiem, gdzie będziecie się przemieszczać. 15 stopni w tej chwili na termometrach w Żyrardowie i okolicach, 14 to temperatura odczuwalna, a ciśnienie 1013 hektopaskali, wiatr do 20 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia 26 stopni i słońca nam nie zabraknie, choć może pojawiać się niewielkie zachmurzenie. Kolejne dni, czyli wtorek, to 29 stopni. Z tego co widzę, ale i zachmurzenie potężne. Środa 21, czwartek w 17 i wtedy mogą pojawić się opady, deszcz

0: piątek 15 z deszczem, weekend 16 w sobotę, 20 w niedzielę i potem już będzie całkiem przyzwoicie. Patrząc na prognozę długoterminową, to bardzo, bardzo mało prawdopodobne jest, żebyśmy schodzili poniżej 15 stopni, choć wiadomo, że wszystko może się bardzo ładnie zmieniać. Natomiast myślę, że można już powiedzieć śmiało wiosna, wiosna, wiosna, żeby nie powiedzieć, że lato.
1: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
2: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
4: Słuchamy reklamy.
5: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, okleinowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
4: Po reklamie słuchamy Famy.
3: Hit, hit dnia. Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żyrardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882 00 54 55.
6: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.

0: Maciej Skiba i Bledka, z tobą być, to nasz dzisiejszy hit dnia. Będzie to najczęściej grany kawałek w Radiu Fama 104 i 1 FM w poniedziałek. Najlepszy dzień tygodnia, czwarty dzień maja, a więc dzień strażaka. No cóż, mnie on się bardzo podoba, mało tego. Ja mam to komu zadedykować i mam nadzieję, że ta osoba tego nie zmarnuje. A was zapraszam, słuchajcie, bo warto.
1: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55. Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
0: No dobrze, 12 minut po godzinie 8. Do matury pozostało 48 minut do startu matury. W związku z tym maturzyści już na pewno cali w nerwach, ale myślę, że będzie dobrze. Wielu z nas przez to przechodziło, jeśli nie większość, i jakoś żyjemy, więc wy sobie z tym poradzicie, a my będziemy tu w Radiu Fama trzymać za was bardzo mocno kciuki. No i cóż, liczymy na to, że wszyscy zdadzą.

0: Zapraszamy na poranek bez budzika.
1: No dobrze, 28 minut po godzinie 8, czas na poranny przegląd prasy, czyli to, co w lokalnych czasopismach najważniejsze, a ja mam przed sobą swoje ulubione wydanie życia powiatu żyrardowskiego. No i tak, wielkie odliczanie do święta lnu rozpoczęte. Przed nami najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku, święto lnu 2026. Tradycyjnie w pierwszy weekend wakacji 26 do 28 czerwca celebrować będziemy wspólnie naszą historię i dziedzictwo. O tym, co się będzie działo, przeczytacie w życiu powiatu żyrardowskiego. O samych przygotowaniach również. A oprócz tego koncert na urodziny Pawełka 17 kwietnia w Resursie w Żyrardowie odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które połączyło muzykę, emocje i szczytny cel. Tego dnia zorganizowano koncert charytatywny dla Pawełka Pokropka, połączony z dochodami, z obchodami jego trzecich urodzin. To i wiele innych rzeczy znajdziecie w życiu powiatu żyrardowskiego. A teraz życie Żyrardowa i tutaj 235. rocznica Konstytucji 3 maja. Żyrardów jak co roku pokazał, że pamięta. Plac Jana Pawła II wypełnił się mieszkańcami, którzy przyszli razem świętować ten ważny dla nas wszystkich dzień. Znajdziecie to oczywiście w życiu Żyrardowa. Oprócz tego patrzę szybciutko, co ciekawego. Święto flagi, bo oczywiście takie święto również było, czyli 2 maja. Dziś w Żyrardowie świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w pięknej słonecznej aurze i w wyjątkowo biało-czerwonej atmosferze. Obchody rozpoczęto wspólnie z ZHP Żyrardów uroczystym odśpiewaniem hymnu Polski. Relacje znajdziecie w życiu Żyrardowa. To wszystko w porannym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam oczywiście jutro.
2: Słuchamy reklamy.
3: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Krzanów Duży 1F.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
2: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: ...26 minut przed godziną 9. Ciasno na 1 maja w rejonie skrzyżowania z Mileckiego i z Limanowskiego. Również Mileckiego i Limanowskiego zakorkowane delikatnie, ale nie jest źle. Dojazd do węzła autostradowego Wiskitki bez większego korka, choć ten jest, ale nie jest tak duży jak zazwyczaj o tej porze. Za to we Mszczonowie korek z kolei w stronę Grójca. Jadąc między jednym rondem a drugim, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. S8 przejezdna w obydwu kierunkach. Tu większych utrudnień nie napotkacie, przynajmniej na ten moment i według tego, co widzę na naszych mapach. Autostrada A2 do Warszawy. Bez problemu z Warszawy. Również bez problemu, a w Grodzisku Mazowieckim Sienkiewicza, Bałtycka, Nadarzyńska i Okulickiego. Te ulice pozostawiają nam wiele do życzenia i niewielkie pole do popisu. Uważajcie na siebie, jest gorąco, jest bardzo, bardzo słonecznie, więc możecie czuć się delikatnie zmęczeni, chociażby w Błoniu przed przejazdem kolejowym, gdzie trzeba będzie odczekać i w jedną, i w drugą stronę.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: Poranek bez budzika.
1: Matury 2026. Mazowsze wspiera seniorów. W tym serwisie również. CPK ogłasza nabór wniosków do konkursu grantowego.
2: Informacje Radia Fama.
1: Karolina Sobolewska. Za chwilę pojawi się cisza w salach egzaminacyjnych. Maturzyści zaczynają najważniejszy sprawdzian w swoim życiu. Ruszyły tegoroczne matury. Egzaminy pisemne odbywają się od 4 do 21 maja. Część ustna zaplanowana jest w kilku turach między 8 a 30 maja. Dzisiaj na początek młodzież zdaje obowiązkowo język polski, w kolejnych dniach matematykę i angielski. Przynajmniej w podstawie. Następnie wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Aby zdać, potrzebują przekroczyć próg 30%, ale wysoki wynik staje się przepustką na wymarzone studia. Sprawdziliśmy, ilu maturzystów w Czerwoniaku podejdzie w tym roku do egzaminów. Mówi Agnieszka Przyjankowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.
3: Mamy ponad 160 maturzystów, którzy przystąpią do egzaminu. Ponad 1400 egzaminów, jeżeli byśmy liczyli pojedyncze, przed nami. Także czeka nas duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że spokojnie przebiegać będą zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, a w lipcu będziemy mogli gratulować naszym absolwentom świetnych wyników na egzaminie i życzyć im sukcesów na dalszą drogę życia.
1: Wszystkim maturzystom życzymy połamania długopisów. Do Żyrardowa trafi 40 tysięcy złotych na realizację projektu Nowe Horyzonty 60+. Seniorzy będą mogli między innymi wziąć udział w warsztatach brydżowych, zajęciach z języka angielskiego czy senioriadzie. Dofinansowanie pochodzi z programu Mazowsze dla seniorów, który ma na celu aktywizację osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i poprawę jakości życia. Mówi Anna Majchrz, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
4: Seniorzy są dla nas ważną i aktywną częścią naszego lokalnego społeczeństwa. I dzięki programowi Mazowsze dla Seniorów 2026 daje im realną szansę na realizowanie działań i programów, które zarówno ich integrują, aktywizują, ale przede wszystkim reagują na ich podstawowe potrzeby. I to nie są tylko środki finansowe, ale przede wszystkim jest to możliwość współdecydowania seniorów o ich lokalnym i najbliższym otoczeniu.
1: W ramach programu w całym województwie Sejmik dofinansuje 67 inicjatyw na łączną kwotę 2,5 miliona złotych.
2: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
1: Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego lokalnie z CPK 2026. Łączna wartość grantów wyniesie 1 000 000 złotych. Program ma wspierać lokalne inicjatywy społeczne i ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz budowania dobra wspólnego, polegającego w szczególności na wzroście aktywności społecznej i zwiększaniu roli inicjatyw oddolnych oraz pogłębianiu integracji. Na realizację jednego projektu wnioskodawca może przeznaczyć od 5 do 20 tysięcy złotych, a każda organizacja może złożyć aż 3 wnioski. O wsparcie mogą ubiegać się instytucje publiczne i organizacje. Wnioski można składać do 17 maja bieżącego roku na stronie cpk.witkac.pl, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej portpolska.pl.
2: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
5: Radio Fama 104.1 FM.
6: Niespełna 10 minut pozostało do rozpoczęcia matur z języka polskiego. Ja oczywiście życzę wszystkim powodzenia. Życzę też powodzenia mojej córce, która w tym roku podchodzi do matury w Grodzisku Mazowieckim. Mam nadzieję, że uda się, choć wiem, że tego nie słucha, no bo to już nie jest ta pora. Tak czy inaczej, to jest ważny dzień dla bardzo wielu osób.

0: Informacje Radia Fama.
1: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
2: Zestresowane jesteśmy, nie?
3: A ty?
2: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
3: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
4: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
1: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
5: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
1: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
6: To bohater i człowiek niezłomny.
1: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
7: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
1: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. W ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego.

0: a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9 tysięcy metrów kwadratowych. Jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP, na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
1: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnia-Ciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
3: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby w mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego, żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
2: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałę 6-0-6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplet drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
1: Dziś przez cały dzień bardzo ładnie w całym kraju. Nadal ciepło od 20 do 27 stopni, ale na północy Polski może już padać deszcz i tam możliwe burze. I ten deszczowo-burzowy front będzie przesuwał się na południe Polski z każdym dniem tego tygodnia.

0: Radio Fama.
1: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
2: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
4: Osiemnaście stopni na termometrach w Żyrardowie i okolicach, temperatura odczuwalna to 17, ciśnienie 1013 hektopaskali, wiatr do 24 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia 26 stopni i słońca nam nie zabraknie, padać dziś nie będzie. Noc bardzo pogodna, 13 stopni, to taka temperatura, już bym powiedział, nawet że letnia, a jutro 29 stopni, choć zachmurzenie dość duże i noc także zapowiada się ciepło.
1: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
2: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
4: No dobrze, dziewiąta za nami, a więc czas rozpocząć koncert waszych życzeń na naszej antenie 7148 w treści fama.koncert. Potem życzenia, pozdrowienia lub cokolwiek komukolwiek z jakiejkolwiek okazji przekazać byście chcieli za naszym pośrednictwem.

0: To wszystko za złotówkę i 23 grosze. Wysyłacie do mnie do studia. Ja będę czytał i wszyscy będą zadowoleni. Tak bawimy się od 9 do 10 w ostatniej godzinie poranka bez budzika w najlepszy dzień tygodnia. A przy okazji Dzień Strażaka.
1: Słuchamy reklamy.
2: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
1: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Lavantil, salon z bielizną damską i męską. Oferujemy profesjonalny dobór biustonoszy polskich producentów oraz szeroki zakres rozmiarów. Zapraszamy na zakupy do nowej lokalizacji. Żyrardów, ulica Okrzei, 8/14, lokal 10. Co tydzień nowe promocje.
0: To były ogłoszenia płatne. Zadzwoń 46 854 1050.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: No dobrze, mam pierwsze życzenia i oczywiście śpieszę z nimi już na naszą antenę. W dniu imieniu drugiej Monice, wiernej słuchaczce Radia Fama, życzę dużo zdrowia, pomyślności i siły w pokonywaniu życiowych zakrętów. To są życzenia od Martyny. My się oczywiście do życzeń dołączamy. A już teraz zobaczmy, co słychać na drogach regionu.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
0: I tak, moi drodzy, w Grodzisku postoicie na Sienkiewicza. Pozostałe ulice są względnie przejezdne. Korków tych porannych już nie ma. Maturzyści piszą, a kierowcy pewnie w większości są już w pracy. W Jaktorowie bez problemów. Jadąc dalej w stronę Żyrardowa, też ich nie napotkacie. Dopiero w samym Żyrardowie na Jaktorowskiej przed skrzyżowaniem. Postoicie przez chwilkę. Ciasno na 1 maja w rejonie skrzyżowania z Mireckiego. Pozostałe ulice przejezdne i niewiele się tak naprawdę dzieje. Dojazd do węzła autostrady Wegowiskitki bez korków. Całkiem spoko, nic się nie dzieje, to samo we Mszczonowie. S8 przejezdna w obydwu kierunkach, autostrada A2 również. Jeżeli wybieracie się gdzieś na drugą stronę miasta, to poza mostem jednym czy drugim wszystkie drogi raczej są przejezdne.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM. Is this love?

0: ruszyły matury. Żyrardów uczcił rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. W tym serwisie również CPK ogłasza nabór wniosków do konkursu grantowego.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Ruszyły tegoroczne matury. Dzisiaj na początek młodzież zdaje obowiązkowo język polski, w kolejnych dniach matematykę i angielski, przynajmniej w podstawie. Następnie wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Aby zdać, potrzebują przekroczyć próg 30%, ale wysoki wynik staje się przepustką na wymarzone studia. Sprawdziliśmy, ilu maturzystów w Czerwoniaku podejdzie w tym roku do egzaminów, mówi Agnieszka Przyjankowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.
2: Mamy ponad 160 maturzystów, którzy przystąpią do egzaminu. Ponad 1400 egzaminów, jeżeli byśmy liczyli pojedyncze, przed nami. Także czeka nas duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że spokojnie przebiegać będą zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, a w lipcu będziemy mogli gratulować naszym absolwentom świetnych wyników na egzaminie i życzyć im sukcesów na dalszą drogę. Życia.
0: Wszystkim maturzystom życzymy połamania długopisów. Żyrardów uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kaski i apelem na placu Jana Pawła II z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji oraz młodzież i harcerze. Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn, a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta. Odczytano również apel pamięci, po którym oddano salwę honorową, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Obchodzimy ten dzień jak zwykle bardzo uroczyście, podniośle i patriotycznie. Myślę, że to jest dzień wesoły, dlatego że Konstytucja 3 majowa jest to taka jedna z najjaśniejszych kart naszej historii, proszę Państwa, więc jest to powód do radości, powód do dumy, że jako pierwsi na kontynencie europejskim i drudzy na świecie uchwaliliśmy ustawę zasadniczą. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach, przede wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Żyrardowa. Jest naprawdę wspaniała pogoda, jest radość, jest zadowolenie, bo to jest naprawdę radosny i wesoły dzień dla nas wszystkich, dla nas Polaków.
0: Zwieńczeniem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny w parafii Matki Bożej Pocieszenia.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego lokalnie z CPK 2026. Łączna wartość grantów wyniesie 1 000 000 zł. Program ma wspierać lokalne inicjatywy społeczne i ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz budowania dobra wspólnego, polegającego w szczególności na wzroście aktywności społecznej i zwiększaniu roli inicjatyw oddolnych oraz pogłębianiu integracji. Na realizację jednego projektu wnioskodawca może przeznaczyć od 5 do 20 tysięcy złotych, a każda organizacja może złożyć aż 3 wnioski. O wsparcie mogą ubiegać się instytucje publiczne i organizacje. Wnioski można składać do 17 maja bieżącego roku na stronie cpk.witkac.pl, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej portpolska.pl.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

Niespełna 8 minut pozostało do godziny 10, a więc przyszedł czas pożegnać. Ja bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Było mi jak zwykle niezwykle miło gościć u was w domu, w pracy, w samochodach, czy gdzie tylko się znajdujecie. Oczywiście maturzyści niech piszą. Może już coś skończył, kto wie. Tak czy inaczej wszystkim życzę powodzenia. Wam życzę udanego tygodnia, słonecznego tygodnia, no i w zasadzie zadowolenia ze wszystkiego. Mam przekaz dla jednej osoby, czekam na kontakt. A tak poza tym, to pamiętajcie, poniedziałek to najlepszy dzień tygodnia. Przemek Wójcik, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem, mam nadzieję. Na razie i cześć.

0: Informacje Radia Fama.
1: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków. Informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
1: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji Przemysł i zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
1: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
3: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy arkusz.
4: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytać.
5: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
1: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
6: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
1: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną

0: 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi. Bardzo dużo słońca dziś na południu, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie. Na termometrach do 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na Podkarpaciu i w centrum.
1: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
2: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumbi Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Sejmik przyjął kolejny program wsparcia. Tym razem dodatkowe pieniądze trafią do seniorów. Zachęcimy do wywieszenia flagi Mazowsza. A na koniec sprawdzimy ofertę kolei mazowieckich na majówkę. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Aż 67 inicjatyw seniorów otrzymało dofinansowanie sejmiku województwa. Dzięki temu będą mogli aktywnie i twórczo spędzić czas i rozwijać swoje pasje. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe i prozdrowotne, a także wyjazdy do teatru i wycieczki krajoznawcze. To ważny projekt dla Mazowszan, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
2: To przede wszystkim bardzo dobry program ze względu na to, że seniorzy mają możliwość bezpośrednio realizowania inicjatyw, zadań skierowanych do nich, ale także włączają w to bardzo fajnie młodzież, czyli łączą pokolenia.
1: Celem programu jest aktywizacja osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu, podkreśla radna województwa Anna Majchrzak.
3: Daje im realną szansę na realizowanie działań i programów, które zarówno ich integrują, aktywizują, ale przede wszystkim reagują na ich podstawowe potrzeby. I to nie są tylko środki finansowe, ale przede wszystkim jest to możliwość współdecydowania seniorów o ich lokalnym i najbliższym otoczeniu.
1: W tym roku władze regionu na program Mazowsze dla seniorów przeznaczyły 2,5 miliona złotych.
0: Mazowiecka flaga.
1: Całe Mazowsze pod wspólną flagą. Jednym z symboli zjednoczonego i silnego Mazowsza jest flaga. To biały orzeł bez korony na czerwonym tle. Flagę może wywiesić każdy, kto jest dumny ze swojego regionu. Okazją do tego może być 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Jako mieszkańcy Mazowsza możemy być dumni z jego symbolu. Mówi marszałek Adam Struzik.
4: Województwo mazowieckie posiada swoje znaki identyfikacyjne. To jest po pierwsze flaga województwa, po drugie herb województwa. Chcemy, żeby te dwa znaki identyfikacyjne, które też stanowią pewny powód do dumy, do chwały, bo nawiązują do wielkiej przeszłości Mazowsza, Księstwa Mazowieckiego.
1: Marszałek województwa mazowieckiego zachęca do wywieszenia flagi Mazowsza nie tylko na budynkach instytucji.
4: Chcielibyśmy, żeby one były powszechnie stosowane przez samorządy, przez obywateli, żeby wisiały nie tylko na urzędach województwa, ale też na urzędach gmin, powiatów, czyli żeby flaga Mazowsza była powszechnie stosowana, żebyśmy mieli takie poczucie identyfikacji i poczucie tożsamości regionalnej.
1: Od 2021 roku zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa flaga może nam towarzyszyć i gościć przez cały rok. Na przykład w domach, szkołach czy urzędach. A więcej o fladze Mazowsza usłyszycie w podcaście Halo tu Mazowsze, dostępnym na mazowia.pl.
0: Gdzie na weekend?
1: Mazowsze przyciąga coraz więcej turystów. W 2025 roku z bazy noclegowej w województwie mazowieckim skorzystało ponad 7 700 000 turystów, a liczba udzielonych noclegów przekroczyła 12,5 miliona. Oznacza to wzrost o ponad 12% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oferta Mazowsza jest tak bogata, że każdy znajdzie coś dla siebie, zauważa Izabela Stylmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki.
5: Każdy z nas ma zupełnie inne preferencje turystyczne, natomiast województwo mazowieckie oczywiście te preferencje odkrywa, ale pokazuje, że ma ofertę dla wszystkich, czyli dla tych, którzy lubią poznawać, dla tych, którzy być może chcą trochę sentymentalnie wrócić na tereny województwa mazowieckiego. Mamy oczywiście też oferty turystyki aktywnej, do której zachęcamy szczególnie, ale też i turystyka szkolna.
1: Więcej o ofercie turystycznej można znaleźć na mazowia.pl oraz w wydawnictwach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: W drodze.
1: Ładna pogoda i wiele wolnego czasu z pewnością zachęci do zwiedzenia regionu. kierowcy powinni pamiętać, że dłuższe weekendy drogowcy wykorzystują na prace remontowe, przypomina dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski.
6: Rzeczywiście robimy dużo remontów i zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. W kilku lokalizacjach mamy organizację ruchu wahadłową. W niektórych miejscach tam, gdzie prowadzimy inwestycje drogi na tym odcinku są w ogóle zamknięte, ale apelujemy do wszystkich kierowców poruszających się po terenie województwa mazowieckiego, aby zwracali uwagę na organizację ruchu.
1: Więcej informacji o zmianach w organizacji ruchu oraz planowanych pracach drogowych można znaleźć na stronie internetowej mzdw.pl.
0: Warto wiedzieć.
1: Na majówkę wybierz podróż kolejami mazowieckimi. W tym roku spółka przygotowała niezwykle korzystną ofertę. Specjalny bilet wycieczkowy ważny do północy 3 maja. O jej szczegółach mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
7: Na podstawie biletu wycieczkowego pasażerowie mogą korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego tam lub tam i z powrotem bez względu na odległość wynosi jeden dzień. Podróż musi zostać ukończona do godziny 24 w ramach ważności biletu.
1: Koleje Mazowieckie zachęcają do aktywnego spędzania czasu na terenie naszego województwa. Warto dodać, że w trakcie majówki rowerzyści mogą skorzystać z nieodpłatnego przewozu swojego sprzętu, a spacerowicze za darmo pojechać pociągiem ze swoim małym pupilem.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Bardzo dziś ciepło, do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum. Sporo słońca, szczególnie na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Młody, aktywny, kulturalny, mikrogranty na kulturę. Konsultacje społeczne planu zagospodarowania dla Międzyborowa. W tym serwisie również Mazowsze wspiera seniorów.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być te osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Międzyborów. Wójt gminy Jaktorów zaprasza mieszkańców, by w ramach konsultacji zapoznali się z projektem planu i prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument dotyczy terenu położonego bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej numer 719, czyli ulicy Kościuszki, pomiędzy ulicami Partyzantów i Chopina. Mieszkańcy będą mieli także możliwość wzięcia udziału w spotkaniu otwartym, które odbędzie się 6 maja o godzinie 16 w Urzędzie Gminy Jaktorów. Dyżur projektanta odbędzie się natomiast w tym samym urzędzie 7 maja w godzinach od 16 do 17.30. Swoje uwagi i wnioski mieszkańcy mogą składać do 29 maja bieżącego roku. Szczegóły na stronie Urzędu Gminy Jaktorów.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Do Żyrardowa trafi 40 tysięcy złotych na realizację projektu Nowe Horyzonty 60+. Seniorzy będą mogli między innymi wziąć udział w warsztatach brydżowych, zajęciach z języka angielskiego czy senioriadzie. Dofinansowanie pochodzi z programu Mazowsze dla seniorów, który ma na celu aktywizację osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i poprawę jakości życia, mówi Anna Majchrz, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
3: Seniorzy są dla nas ważną i aktywną częścią naszego lokalnego społeczeństwa. I dzięki programowi Mazowsze dla Seniorów 2026 daje im realną szansę na realizowanie działań i programów, które zarówno ich integrują, aktywizują, ale przede wszystkim reagują na ich podstawowe potrzeby. I to nie są tylko środki finansowe, ale przede wszystkim jest to możliwość współdecydowania seniorów o ich lokalnym i najbliższym otoczeniu.
0: W ramach programu w całym województwie Sejmik dofinansuje 67 inicjatyw na łączną kwotę 2,5 miliona złotych.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Względnie dobre informacje dotyczące lokalnych dróg i bez zaskoczeń. W Żyrardowie wzmożony ruch na 1 maja, coraz więcej samochodów wyjeżdża na Mireckiego oraz na Jaktorowską do skrzyżowania do ulicy Mickiewicza. Autostrada A2 jest S8 według naszych informacji porusza się bez utrudnień. Gorzej jest przy wjeździe na S8, jeżeli jedziecie z Mszczonowa lub poruszacie się 50. Również w samym Mszczonowie sporo samochodów napotkacie na Dworcowej i na Tarczyńskiej. W Sochaczewie standardowo wzmożony ruch na Warszawskiej oraz na Alei 600. W Błoniu natomiast korek na Targowej do Sochaczewskiej. Postoicie również na Grodziskiej w okolicach przejazdu kolejowego. Przypominamy o utrudnieniach, jeżeli jedziecie w stronę Kałęczyna z Grodziska Mazowieckiego, a w samym Grodzisku, no tłoczno w centrum miasta, to też standard. Postoicie na Generała Okulickiego, na Matejki, również na 3 maja. Trochę czasu stracicie na Sienkiewicza oraz na Bałtyckiej.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.

0: chmurze, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
0: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
2: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim.
3: Takie.
2: I tylko tyle.
4: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
0: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić cieśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
5: Dalej minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
6: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
0: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
7: Radio Fama 104.1 FM.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Audycja Co słychać w powiecie żyrardowskim? Pan starosta Andrzej Wilk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Fama.
1: Panie starosto, takie informacje do nas dotarły, że podobno musi pan sobie wyrobić paszport.
2: Rzeczywiście, paszport jest terminowy. Mój był terminowy i minął. I tak mi się, panie redaktor, szanowni państwo, nie chciało jechać ani do Pruszkowa, ani do Skierniewic, ani do Warszawy, że postanowiłem, że ambicją moją będzie wyrobienie paszportu w Żyrardowie. I to się uda, to się uda. A tak poważnie mówiąc, rzeczywiście zabiegaliśmy tu wszyscy w powiecie, ale także z prezydentem miasta Żyrardowa, Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim, żeby taki punkt na mapie powiatu miasta Żyrardowa zaistniał jako punkt paszportowy. Temat niezwykle trudny organizacyjnie, bo czasami wydaje się, że to będą dwa stanowiska pracy i całe zamieszanie. Natomiast dla rozjaśnienia sytuacji powiem, że to są poważne umowy między powiatem a województwem. Kolejna umowa między powiatem a miastem. Szkolenie pracowników, dostosowanie specjalnych sprzętów do wymogów wojewódzkich, spore inwestycje i szkolenie pracowników, dedykowanie pracowników, wyrabianie specjalnych umów, więc jest, nie chcę mówić o szczegółach, żeby nie zanudzać, ale jest to dość trudny proces, ale on był uwarunkowany tym, że także musi być dobra wola zarówno służb wojewódzkich, ale także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co też nie jest łatwe, bo wszyscy liczymy zarówno tematy organizacyjne, jak i kosztowe, jeżeli chodzi o pieniądz publiczny. Natomiast po dość długich miesiącach rozmów i współpracy umowa została podpisana. Ja sygnalizowałem nieraz wcześniej, że już jest zielone światło, ale czekałem do końca, żeby mieć kropkę nad i przysłowową, to znaczy umowę z panem wojewodą. Umowa jest, podpisaliśmy nawet wspólnie z panią Ewą. Mamy na to dowody. Wszystkie prace organizacyjne zakończone i praktycznie od 4 maja będzie można korzystać z punktu paszportowego, który będzie, to się nazywa terenowy punkt paszportowy, który wspólnie zadecydowaliśmy z prezydentem miasta Żyrardowa, że na dzień dzisiejszy będzie w kantorze, w urzędzie miasta. Więc mnie to osobiście bardzo cieszy. Naprawdę duży sukces. Myślę, że to ma kilka dobrych stron, bo poza naszymi uśmiechami i tym, że nie trzeba jeździć, ale szanowni państwo, to są oszczędności czasowe dla rodziców, to są oszczędności czasowe dla dzieciaków, bo wiemy, jak wygląda wyrabianie paszportów. To czasami wycieczka jest obydwu rodziców z dzieciakami do punktu paszportowego, ale to także nie tylko oszczędność czasu, o którym zawsze dużo mówię, ale także bezpieczeństwo, bo nie musimy jeździć czy do Pruszkowa, czy do Warszawy, czy do Skierniewic. Będziemy to mogli wszystko załatwić w Żyrardowie i mnie to osobiście bardzo cieszy. Organizacyjnie powiem, że dopięliśmy, wszystko jest dopięte. Będzie można wszystko załatwić w Żyrardowie, w kantorze, w Urzędzie Miasta, na naszych stanowiskach, gdzie już nasi pracownicy już pracują. Natomiast jedyna, można powiedzieć, niewygoda, o której też chcę zasygnalizować, to w przypadku dokonywania płatności za paszport w formie gotówkowej, no będzie trzeba się przespacerować na drugą stronę ulicy do kasy powiatu, bo takie mamy także wymagania, więc jeżeli już uczulam, to jedna niewygoda, no ale to jest dosłownie 3 minuty. Więc zapraszamy, paszporty, jest to przepustka na świat dla wszystkich, więc cieszy mnie bardzo, że nasze wysiłki, które toczyły się kilka miesięcy, mają szczęśliwy finał i już paszporty wyrabiamy w Żyrardowie.
1: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców całego powiatu, ale mamy więcej takich dobrych wiadomości. Ja taki mam takie spostrzeżenie, że pamiętam, kiedy mówiono, że nie ma możliwości, żeby w Żyrardowie był Wydział Paszportów, po prostu nie da się tego zrobić. Też takie głosy były odnośnie budowy drogi przez działki, no a tutaj mamy nowe informacje.
2: Rzeczywiście, praca w samorządzie, ja zawsze powtarzam, że ma taką dobrą stronę, że jeżeli możemy coś wymyśleć, uzgodnić i z radnymi, i z mieszkańcami, bo konsultacje społeczne to jest dzisiaj rzecz normalna, ale także znaleźć finansowanie i zrealizować, to niezwykle daje dużą satysfakcję. Każda inwestycja, nie tylko duża, ale także mała. Natomiast rzeczywiście inwestycja drogowa Żyrardów, działki, Wiskitki to najdroższa nasza inwestycja drogowa i jakie to mówię w cudzysłowie, najdroższa nasza droga, tak? Z różnych powodów, przede wszystkim, że idzie przez ujęcie wody, tak naprawdę przez obszar chroniony naszego ujęcia wody na Sokulu, stąd też dodatkowe zabezpieczenia, szczególne odwodnienia, bardzo duża praca związana z infrastrukturą i to kosztuje. Natomiast udało się znaleźć dofinansowanie ze środków europejskich. Udało się także przy dobrej współpracy z panem burmistrzem gminy Wiskitek Rafałem Miturą, bo współpracujemy tu na bieżąco. Jest to taka mini obwodnica, jak my to nazywamy, na aglomeracji żardowsko-wiskickiej. Cieszy mnie, że nie tylko znaleźliśmy finansowanie, ale wykonawca wywiązuje się z ustalonych harmonogramów. Widzimy, już jest wylewany asfalt, więc ta niewygoda dla mieszkańców i dla tych, którzy na co dzień korzystają z tej drogi, dobiega końca. Zawsze za to przepraszamy razem z wykonawcami, ale no niestety, jak się chce mieć lepiej, to czasami trzeba przetrzymać te remonty i te niewygody, te kurze, hałasy dużych koparek, dużych ciężarówek i tak dalej, i tak dalej. Mnie to osobiście bardzo cieszy, że widać już koniec, widać to zielone światełko w tunelu, bo a wylewanie asfaltu to ostatni akcent, ale to od razu widać i myślę, że już w niedługim czasie mieszkańcy będą mogli dużo bezpieczniej, dużo szybciej, zachowując odpowiednią prędkość, o którą proszę, dojechać z Żardowa przez Działki do Wiskitek i to jest ogromna satysfakcja nie tylko dla mnie, dla całego zarządu powiatu, ale dla wszystkich, którzy biorą w tym udział, bo brało także bardzo szereg ludzi dobrej woli. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja zawsze serdecznie dziękuję za współpracę Urzędowi Marszałkowskiemu, zarówno z panem marszałkiem Adamem Struzikiem, jak i panem marszałkiem Wiesławem Roboszukiem, bo to są nasi bieżący, codzienni rozmówcy, więc serdecznie za to wielkie ukłony, za zrozumienie tej potrzeby naszej drogi.
1: Panie starosto, to jeszcze, skoro mówimy o takich drogowych inwestycjach, przypomnijmy, co nowego, jeśli chodzi o ścieżkę rowerową Korytów Radziejowice. Ja bym tak powiedziała, że to jest chyba najpiękniejsza droga w naszej okolicy. No i to naprawdę inwestycja, która cieszy.
2: Pani redaktor, szanowni państwo, podzielę odpowiedź na dwie części. Po pierwsze, rzeczywiście wielka satysfakcja, że udało się doprowadzić do prawie że końca poprawę bezpieczeństwa na odcinku Korytów Hamernia, tak naprawdę przez Dąbrowę Radziejowicką, bo rozmowy zarówno z gminą Radziejowice, z wójtem Arturem Jankowskim, ale także przede wszystkim z Lasami Państwowymi, Nadleśnictwo Grójec i stosowne umowy warunkowały realizację tej ścieżki, ale także finansowanie, i tu muszę ukłony w kierunku zarządu portów polskich, tudzież CPK-u, bo źródło finansowania pochodzi od nich i tu także duży wysiłek całego zarządu powiatu, że pozyskaliśmy te środki. Udało się. Rzeczywiście urokliwa ścieżka, duże zrozumienie nadleśniczego, leśniczych, pomoc w ogóle w planowaniu przebiegu tej drogi, w realizacji. Natomiast to będzie droga mineralna, bo jestem pytany wielokrotnie, tam nie będzie asfaltu, bo taki był wymóg nadleśnictwa, bo Dąbrowa, nasza Radziejowicka, to obszar szczególnej troski. Dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem tylko tyle, że na naszym obszarze Dąbrowy Radziejowickiej są hodowane nasiona dębu szczególnego, więc nie wszyscy o tym wiedzą, ale tak, to jest szczególny las dla nadleśnictwa nie tylko grójeckiego, bo nasze dęby są bardzo, bardzo szczególnej wagi. Natomiast udało się zaplanować ścieżkę, która nie tylko poprawi bezpieczeństwo przedostawania się od Korytowa do Tartaku Brzuski i do Hamerni, ale to jest tak zwany ciąg pieszo-rowerowy, który jest niezwykle urokliwy. Pnie się między drzewami, biegnie po naturalnych spadkach, naturalnych podjazdach, więc mam nadzieję, że, a wiem już, bo spotykam Państwa i niektórych już wycieczkowiczów, inspektorów społecznych, ja to nazywam, i fajnie, bo docierają do mnie różne sugestie, uwagi. Myślę, że ta droga będzie praktycznie w ciągu najbliższych 2 tygodni już skończona, odebrane wszystkie, jeżeli chodzi o inspektorów nadzorów, prace, i mam nadzieję, że w połowie maja zaproszę już Państwa oficjalnie do korzystania z tej drogi, bo wykonawca wykonuje wszystko zgodnie z planem. Natomiast dochodzą do mnie informacje, że niektórzy kierowcy mogą być niezadowoleni, jeżeli chodzi o zmniejszenie możliwości prędkości na odcinku w lesie, bo z tego powodu, że niestety szerokość przejazdu nad CM-ką uniemożliwia tak naprawdę zapewnienie osobnego pasa dla rowerzystów i dla pieszych, kształt taki, a nie inny, przejście przez CNG to przejazd ma i musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo dla tych, którzy z tego będą korzystać. Jest to siła wyższa. Niestety kierowcy do czasu, kiedy ten most nie będzie przebudowany i nie będzie osobnego mostku dla pieszych, a także dla rowerzystów przez CNG, no musimy uznać siłę wyższą przepisów i zachować szczególne bezpieczeństwo na skrzyżowaniach drogi naszej Żerdów, Korytów, Radziowice z przecięciem się wyjazdów i wyjazdów dla rowerzystów. No jest to wymóg prawny, wymóg drogowy. Ja wiem, że nikt nie lubi spowalniaczy, my też nie, ale są wymogi takie, od których nie możemy odstąpić, nie możemy tego obejść. Mam nadzieję, że doczekamy pilnie czasów, kiedy ten most na CMC będzie przebudowany tak, jak sobie życzymy i generalnie będzie to już niezależny ciąg pieszo-rowerowy i wtedy te spowalniacze zdejmiemy. Natomiast mówię o tym, bo docierają do mnie informacje, że rzeczywiście no, niewygoda jest. Natomiast powiem, że także droga przez las to także okazja do no, szybkiej jazdy dla niektórych i tu mieliśmy także sugestie Lasów Państwowych już wielokrotnie, żebyśmy ograniczyli tam prędkość także dla zwierząt, bo to jest naturalna droga przejścia z jednej części lasu na drugą, zarówno saren, dzików czy łosi i no, wielokrotnie kończyło się, jak się kończyło. Jest to niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i dla zwierzaków. Więc proszę o podwójne zrozumienie i to nie tylko wymóg prawny, nie tylko wymóg drogowy, ale także prośba tych, którzy znają ten las najlepiej, to znaczy nadleśnictwa. I mam nadzieję, że wszyscy pogodzimy się, jeżeli chodzi o korzystanie, a jeżeli chodzi o urokliwość tej drogi, to zapraszam, bo rzeczywiście wydaje mi się, że takiego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w powiecie jeszcze nie było.
1: Panie starosto, jeszcze zapytam o waszą współpracę z organizacjami pozarządowymi, bo wiem, że jesteście w trakcie no, jakby uskutecznienia tej akcji wspomagania tych NGO-sów naszych. Proszę powiedzieć, jak duże zainteresowanie jest ze strony tych organizacji?
2: No, rzeczywiście cieszy nas to, bo świat samorządowy, świat w ogóle nie byłby tak kolorowy i uzupełnieniem doskonałym do pracy zarówno samorządowców, jak i rządu są organizacje pozarządowe. Ja nie widzę możliwości dobrej pracy bez współpracy z tymi organizacjami, bo to są ludzie, którzy potrafią się zjednoczyć wokół różnorakich tematów, począwszy od sportu, kultury, kół gospodyń wiejskich, strażackich, etc., etc., więc podziwiam, szanuję i każda złotówka do poprawy działalności jest na wagę złota. Rzeczywiście historycznie powiat żardowski wyasygnował niewielkie środki z różnych powodów, nie chcę wracać do historii, natomiast decyzją zarówno zarządu, jak i rady my co roku tę kwotę na pomoc organizacjom podwyższamy. Przypomnę, że od początku naszej pracy 2 lata temu było to 40 tysięcy rocznie, w tym roku jest to kwota już ponad 350 tysięcy w budżecie i wiemy, że organizacje mają potrzeby wielkie rzeczywiście, natomiast cieszy nas także zrozumienie organizacji, że chcemy jak największej ilości organizacjom pomóc i cieszy ich każda złotówka. Ilość wniosków przerosła nasze oczekiwanie w tym roku, bo to ponad 60 na różne trzy tematyki związane począwszy od spraw kulturalnych, historycznych, czy także opieki nad osobami szczególnej troski, czy chociażby działem sportowym i organizacji różnych imprez dla dzieci. Nie zazdroszczę pracy komisji, która ocenia te wnioski, bo pogodzić wszystkich potrzeby nie jest łatwo. No, budżety mamy ograniczone, więc musimy się zmieścić. Natomiast rzeczywiście już podpisujemy umowy, bo komisja w dwóch częściach już pracę zakończyła, przyznane są odpowiednie granty. Wydaje mi się, że wszystkie te umowy, a podpisuję tutaj praktycznie wszystkie umowy osobiście i staramy się podziękować i pogratulować wnioskodawcom. Cieszy, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku po prostu jeszcze Rada wyasygnuje większe środki, bo zainteresowanie rośnie, ale i widać pracę tych stowarzyszeń. Naprawdę widać, jesteśmy zapraszani na wiele uroczystości i kalendarz nie pozwala nam być wszędzie, no bo nie sposób się sklonować. Natomiast naprawdę doceniam, widzę ich pracę na każdym kroku od pracy z młodzieżą, imprez towarzyszących, poprzez także akcje letnie czy zimowe. Nie ma dobrej pracy bez uzupełnienia NGO-sów na naszym terenie, za co wszystkim prezesom, uczestnikom, a także członkom każdemu stowarzyszenia z osobna dziękuję i jesteśmy do dyspozycji i mam nadzieję, że także przyszły rok okaże się równie owocny jak rok bieżący.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, gościem Radia Fama był starosta powiatu żeradowskiego, pan Andrzej Wilk. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i zapraszam państwa jak najczęściej.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Bardzo dziś ciepło, do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum. Sporo słońca, szczególnie na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Żerardów uczcił rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Korekta rozkładów jazdy autobusów. W tym serwisie również. Zrealizuj swoją inicjatywę lokalną. Zbliża się kolejny termin naboru wniosków.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Żerardów uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kaski i apelem na placu Jana Pawła II z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji oraz młodzież i harcerze. Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn, a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta. Odczytano również apel pamięci, po którym oddano salwę honorową, mówi prezydent Żerardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Obchodzimy ten dzień jak zwykle bardzo uroczyście, podniośle i patriotycznie. Myślę, że to jest dzień wesoły, dlatego że Konstytucja 3 majowa jest to taka jedna z najjaśniejszych kart naszej historii, proszę Państwa, więc jest to powód do radości, powód do dumy, że jako pierwsi na kontynencie europejskim i drudzy na świecie uchwaliliśmy ustawę zasadniczą. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach, przede wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Żerardowa. Jest naprawdę wspaniała pogoda, jest radość, jest zadowolenie, bo to jest naprawdę radosny i wesoły dzień dla nas wszystkich, dla nas Polaków.
0: Zwieńczeniem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny w parafii Matki Bożej Pocieszenia. Uwaga mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej w Żerardowie. Wprowadzone zostały zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Zmiana dotyczy linii numer 0 kursującej z osiedla Żeromskiego. Linia obsługuje teraz połączenie do stacji PKP, co ma ułatwić mieszkańcom dojazd do dworca kolejowego. Dodatkowo przywrócone zostały kursowanie autobusów na ulicy Legionów Polskich. W ramach zmian przewidziano także dwa nowe przystanki na tej ulicy, co ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta. Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronach internetowych operatora oraz Związku Powiatowo-Gminnego ŻPA. Linki znaleźć można także na zrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Wszyscy, którym po głowie chodzi pomysł na inwestycję, która poprawi estetykę miejskiej przestrzeni lub wprowadzi udogodnienia, mają szansę zrealizować swoje marzenia. Trwa nabór wniosków do programu Inicjatywa Lokalna, mówi Adam Lemierz, zastępca prezydenta miasta Żerardowa.
3: Warto złożyć do nas inicjatywy. W zeszłym roku było oświetlenie na Tulipanowej, wykonanie muran Solidarności Przyparkowej, budowa pomnika tajnej organizacji nauczycieli przy Liceum Ogólnokształcącej Szkole Podstawowej nr 3. Zatem wypełniamy wniosek. Wysokość dofinansowania to aż 85% całkowitych kosztów tej inwestycji. Natomiast maksymalna wysokość dofinansowania ze środków budżetowych wynosi 25 tysięcy złotych na jeden wniosek. Zatem ten wniosek trzeba wypełnić i złożyć do nas, do miasta. Wkład własny wyznaczyć na poziomie 15% całkowitych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej, ale może to być wniesiony w postaci wkładu finansowego lub wkładu rzeczowego, na przykład przygotowany projekt lub świadczenie pracy społecznej, czyli tak zwanej wolontarystycznej. Upiększajmy razem nasze miasto, twórzmy nasze mikroprzestrzenie, bo tak naprawdę wszystkie te projekty z inicjatyw lokalnych mają służyć dobrostanowi naszych mieszkańców.
0: Termin składania wniosków upływa 10 maja. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta, a więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa Lokalna.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
4: Radio Fama 104,1 FM.

0: wcześniej daj.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.
3: Ruszamy na lokalne drogi. W Żyrardowie wzmożony ruch na 1 maja Mireckiego oraz na skrzyżowaniu Jaktorowskiej z Mickiewicza. W Wiskitkach sporo samochodów na ulicy Guzowskiej oraz tłoczno na węźle. Tutaj, jeżeli dojeżdżacie 50 i chcecie wjechać na autostradę A2, musicie uzbroić się w cierpliwość. Sam ruch na autostradzie oraz na S8 jest bezproblemowy, co to na pewno dobra wiadomość. Gorzej w Grodzisku Mazowieckim. Tutaj korki na generała Okulickiego, na Nadarzyńskiej. Postoicie również na Sienkiewicza i Botyckiej. Nogę z gazu zdejmiecie na Żyrardowskiej, Sadowej, a także na Piaskowej i na całej długości ulicy 3 Maja. W Milanówku sporo aut w ulicy Warszawskiej, a także coraz więcej napływa ulicą Nowowiejską do skrzyżowania z Królewską. We Brwinowie sporo samochodów na rondzie Kowalskiego od ulicy Pszczelińskiej, a także od ulicy Powstańców w Warszawie. Natomiast w Błoniu standardowo korek na Targowej.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.

0: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
0: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
3: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
4: A jak spędziłaś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
3: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
4: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
3: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
5: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
0: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
6: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
0: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
7: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.

0: Reklama 104.1 FM.
1: Hit, hit dnia. Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
2: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882 00 54 55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarię. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Lavantil, salon z bielizną damską i męską. Oferujemy profesjonalny dobór biustonoszy polskich producentów oraz szeroki zakres rozmiarów. Zapraszamy na zakupy do nowej lokalizacji. Żyrardów, ulica Okrzei, 8/14, lokal 10. Co tydzień nowe promocje.
0: To były ogłoszenia płatne. Zadzwoń 46 854 1050. Tylko

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie odbyło się wyjątkowe spotkanie autorskie z Marią Peczot. Wydarzenie poświęcone było historii Zgromadzenia Sióstr Honoratek w Żyrardowie. Spotkanie stało się niezwykłą okazją do poznania lokalnej historii, nawet tej nieco mniej znanej, mówi Maria Peczot.
2: Dzień dobry, witam Państwa, Maria Peczot. Ja dzisiaj prezentuję książeczkę o siostrach honoratkach w Żyrardowie. One w Żyrardowie są od 1890 roku do tej pory. Mało kto wie, bo siostry chodzą bez habitów. To jest zgromadzenie bezhabitowe. Ja te siostry w ogóle znałam kiedyś. To jest dla mnie taka podróż sentymentalna bardzo. I tak z radością pisałam tę książeczkę. Mam pozwolenie na publikowanie od Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Honoratek. Pokazuję tu dokumentuję ich życie przez ten czas, jak zmagały się z trudnościami, z brakiem pieniędzy, pracowały trochę w fabryce. W ogóle mamy bardzo mało materiałów na ten temat. Nie ma świadectw pracy, są tylko ich sprawozdania mówiące o tym, co robiły w domu, gdzie pracowały, a pracowały w fabryce, w szpitalu, w schronisku dla sierot. Są zdjęcia, jest trochę dokumentów, jest trochę zdjęć i tak obrazuję pokrótce, bo to się nie da całości, ale pokrótce od powstania domu w 1890 roku jest trochę informacji o ojcu honoracie Koźmińskim, który zakładał to zgromadzenie, o siostrze Róży Godeckiej, która pomagała mu w tej pracy. Tak pokrótce wszystkiego trochę.
1: Na spotkaniu obecny był również prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Dzisiaj w naszej bibliotece miejsko-powiatowej mamy kolejną okazję do tego, aby uczestniczyć w promocji kolejnego opracowania historycznego, którego autorką jest znana nam wszystkim pani Maria Peczot. Tym razem opisuje ona dzieje honoratek zakonu na terenie miasta Żyrardowa, który świadczył pomoc na rzecz ubogich dzieci. Jest to spora część historii naszego miasta i ja się ogromnie cieszę z tego powodu, że wśród nas są tacy mieszkańcy jak właśnie pani Maria, która już powiedziałbym kolejny raz pokazuje nam, jak ważna jest historia dla nas wszystkich, jeśli chodzi o Żyrardów. No cóż, naród, który nie zna historii, nawet ta lokalna społeczność, ma potem problemy, a dzięki takim ludziom jak pani Maria, myślę, że tych problemów mamy coraz mniej, bo coraz szersze grono mieszkańców miasta Żyrardowa dzięki takim opracowaniom historycznym tę historię, piękną historię, może poznawać, więc chylę czoła przed panią Marią, dziękuję i myślę, że na pewno ze strony pani Marii nie jest to ostatnie słowo, jeśli chodzi o ratowanie historii naszego miasta.
1: Mówi dyrektor biblioteki Jerzy Naziębło.
4: Dziś w Żyrardowskiej Bibliotece kolejne wydarzenie, tym razem z cyklu spotkań o historii lokalnej Żyrardowa, spotkanie autorskie z panią Marią Peczot, która wyrasta na taką stałą, aktywną dokumentalistkę historii naszego miasta i mieszkańców. Po opracowaniu o Radzie Głównej Opiekuńczej dziś prezentujemy jej nowe opracowanie poświęcone siostrom honoratkom. To taki bardzo wąski i mało znany wycinek historii Żyrardowa, ale ważny z powodów takich społecznych, jako że siostry honoratki pełniły w naszym mieście ważną rolę osób niosących pomoc potrzebującym, co w okresie, czy na przełomie XIX-XX wieku, w okresie międzywojennym było zwłaszcza przydatne. Ja to troszkę prowokacyjnie może nawet powiem, że jest to pewnego rodzaju wycinek historii ruchu robotniczego, albowiem te honoratki, inaczej nazywane siostrami fabrycznymi, działały przede wszystkim w środowisku robotniczym. One wspierały robotnice w fabrykach całego kraju, w tym w Żyrardowie. Tutaj też się odznaczały dużą aktywnością. Także jestem przekonany, że to dzisiejsze spotkanie będzie szalenie interesujące nie tylko tych, którzy się zajmują historią, ale w ogóle chcą poznać, mieć jakąkolwiek wiedzę o naszym mieście.
1: Serdecznie dziękujemy pani Marii Peczot za podzielenie się efektami swojej pracy i za przybliżenie nam kolejnych historycznych wątków dotyczących naszego miasta.

0: Słuchamy reklamy.
1: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, okleinowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
3: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
5: Dziś słonecznie i ciepło jeszcze na wschodzie, w centrum i na południu, ale na północy pogoda już się psuje, tam przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu i Śląsku.
2: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
3: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: A na lokalnych drogach w dalszym ciągu ruch. Zaczynamy od Błoniam, tutaj niezmiennie na Grodziskiej oraz na Targowej, Sochaczewskiej, Powstańców i Poniatowskiego. Korki, noga z gazów na tamtych drogach oczywiście. W Sochaczewie aleja 600-lecia będzie problematyczna, podobnie z Warszawską i Staszica. Sporo samochodów tak naprawdę korkujących się na Gawłowskiej do ulicy Płockiej. Jeżeli chodzi o Żyrardów 1 maja, w dalszym ciągu coraz więcej samochodów na nią wyjeżdża. Podobnie jest na skrzyżowaniu Jaktorowskiej z Mickiewicza. W Mszczonowie bez większych utrudnień, podobnie jest w Wiskitkach, natomiast w samym Grodzisku Mazowieckim. Tłoczno na Żyrardowskiej, ciasno na Królewskiej oraz Sienkiewicza i korki na 3 maja i generała Okulickiego.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: ruszyły matury. Żyrardów uczcił rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. W tym serwisie również CPK ogłasza nabór wniosków do konkursu grantowego.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Ruszyły tegoroczne matury. Dzisiaj na początek młodzież zdaje obowiązkowo język polski, w kolejnych dniach matematykę i angielski, przynajmniej w podstawie. Następnie wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Aby zdać, potrzebują przekroczyć próg 30%, ale wysoki wynik staje się przepustką na wymarzone studia. Sprawdziliśmy, ilu maturzystów w Czerwoniaku podejdzie w tym roku do egzaminów, mówi Agnieszka Przyjankowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.
2: Mamy ponad 160 maturzystów, którzy przystąpią do egzaminu. Ponad 1400 egzaminów, jeżeli byśmy liczyli pojedyncze, przed nami. Także czeka nas duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że spokojnie przebiegać będą zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, a w lipcu będziemy mogli gratulować naszym absolwentom świetnych wyników na egzaminie i życzyć im sukcesów na dalszą drogę życia.
0: Wszystkim maturzystom życzymy połamania długopisów. Żyrardów uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kaski i apelem na placu Jana Pawła II z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji oraz młodzież i harcerze. Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn, a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta. Odczytano również apel pamięci, po którym oddano salwę honorową, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Obchodzimy ten dzień jak zwykle bardzo uroczyście, podniośle i patriotycznie. Myślę, że to jest dzień wesoły, dlatego że Konstytucja 3-majowa jest to taka jedna z najjaśniejszych kart naszej historii, proszę Państwa, więc jest to powód do radości, powód do dumy, że jako pierwsi na kontynencie europejskim i drudzy na świecie uchwaliliśmy ustawę zasadniczą. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach, przede wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Żyrardowa. Jest naprawdę wspaniała pogoda, jest radość, jest zadowolenie, bo to jest naprawdę radosny i wesoły dzień dla nas wszystkich, dla nas Polaków.
0: Zwieńczeniem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny w parafii Matki Bożej Pocieszenia.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego lokalnie z CPK 2026. Łączna wartość grantów wyniesie 1 000 000 zł. Program ma wspierać lokalne inicjatywy społeczne i ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz budowania dobra wspólnego, polegającego w szczególności na wzroście aktywności społecznej i zwiększaniu roli inicjatyw oddolnych oraz pogłębianiu integracji. Na realizację jednego projektu wnioskodawca może przeznaczyć od 5 do 20 tysięcy złotych, a każda organizacja może złożyć aż 3 wnioski. O wsparcie mogą ubiegać się instytucje publiczne i organizacje. Wnioski można składać do 17 maja bieżącego roku na stronie cpk.witkac.pl, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej portpolska.pl.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
1: Na pewno, jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak, nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
0: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
2: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
0: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
2: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
0: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
3: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
0: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
4: Radio Fama 104.1 FM.

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Młody, aktywny, kulturalny, mikrogranty na kulturę. Konsultacje społeczne planu zagospodarowania dla Międzyborowa. W tym serwisie również Mazowsze wspiera seniorów.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna. Wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być te osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Międzyborów. Wójt gminy Jaktorów zaprasza mieszkańców, by w ramach konsultacji zapoznali się z projektem planu i prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument dotyczy terenu położonego bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej numer 719, czyli ulicy Kościuszki, pomiędzy ulicami Partyzantów i Chopina. Mieszkańcy będą mieli także możliwość wzięcia udziału w spotkaniu otwartym, które odbędzie się 6 maja o godzinie 16 w Urzędzie Gminy Jaktorów. Dyżur projektanta odbędzie się natomiast w tym samym urzędzie 7 maja w godzinach od 16 do 17.30. Swoje uwagi i wnioski mieszkańcy mogą składać do 29 maja bieżącego roku. Szczegóły na stronie Urzędu Gminy Jaktorów.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Do Żyrardowa trafi 40 tysięcy złotych na realizację projektu Nowe Horyzonty 60+. Seniorzy będą mogli m.in. wziąć udział w warsztatach brydżowych, zajęciach z języka angielskiego czy senioriadzie. Dofinansowanie pochodzi z programu Mazowsze dla seniorów, który ma na celu aktywizację osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i poprawę jakości życia, mówi Anna Majch, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
3: Seniorzy są dla nas ważną i aktywną częścią naszego lokalnego społeczeństwa. I dzięki programowi Mazowsze dla Seniorów 2026 daje im realną szansę na realizowanie działań i programów, które zarówno ich integrują, aktywizują, ale przede wszystkim reagują na ich podstawowe potrzeby. I to nie są tylko środki finansowe, ale przede wszystkim jest to możliwość współdecydowania seniorów o ich lokalnym i najbliższym otoczeniu.
0: W ramach programu w całym województwie Sejmik dofinansuje 67 inicjatyw na łączną kwotę 2,5 miliona złotych.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

Radio Fama 104,1 FM.

0: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,49 zł. Benzyna 98, 6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
1: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
2: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Mówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
3: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
4: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
0: Resort Rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
6: Radio Fama 104,1 FM. Hit dnia.

Popołudnie z Radiem Fama, czas zacząć program w dobrym tonie. Poniedziałek, po długim weekendzie, 4 maja, 124 dzień tego roku, do końca roku 241 dni. Słońce wstało dziś, punkt o 5, zajdzie o 26. Floriana, Moniki, Grzegorza, Michała, Januarego i Władysława, piękne życzenia dla wszystkich dziś świętujących, ale także, a może przede wszystkim, dla strażaków, dla kominiarzy, dla piekarzy także, bo dziś właśnie ich święto. Aneta Czaban, witajcie. I'm done with-

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT.

0: zapraszamy salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
1: Po reklamie słuchamy Famy.

4 maja to oficjalny dzień strażaka w Polsce i na świecie. Święto łączy 150-letnią tradycję kultu świętego Floriana z nowoczesnym uznaniem dla heroizmu strażaków. Pierwsze udokumentowane obchody na ziemiach polskich sięgają około 1870 roku. W 2002 roku Polska oficjalnie ustanowiła ten dzień świętem zawodowym poprzez nowelizację ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, która weszła w życie rok później. A kim był święty Florian, patron strażaków? Otóż był rzymskim oficerem Straży Pożarnej, żyjącym w III wieku naszej ery. W 304 roku zginął męczeńską śmiercią. Odmówił wykonania rozkazu prześladowania chrześcijan i otwarcie przyznał się do swojej wiary. Początkowo groził mu stos, na co miał odpowiedzieć, że na płomieniach wzniesie się do nieba. Ostatecznie został utopiony w rzece Enns z kamieniem przywiązanym do szyi, a najbardziej znana legenda o świętym Florianie opisuje uratowanie płonącego miasta za pomocą jednego wiadra wody i modlitwy. To wydarzenie uczyniło go patronem walczących z ogniem. Dzisiejszy dzień honoruje ponad 2 miliony strażaków w Polsce, tych zawodowych oraz ochotników, którzy każdego roku uczestniczą w setkach tysięcy akcji ratowniczych. I wszystkich strażaków pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy Wam, że jesteście i posyłamy najpiękniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Dziś troszkę deszczowo, ale tylko na północy kraju. We wszystkich innych miejscach Polski dużo słońca, chociaż również trochę i chmur. I bardzo ciepło. Najchłodniej 23 na północy właśnie, a w centrum od 26 do 27 kresek. Jutro od zachodu przychodzi front, który znowu zmieni nam aurę. Zacznie padać i zrobi się chłodniej. Tylko 15 stopni na północy kraju na Pomorzu, ale w centrum nadal jeszcze bardzo ciepło, 28-29. W środę tę zmianę odczujemy już niemal wszędzie i będzie ogromna rozpiętość temperatur, aż nie do wyobrażenia, bo oto na północy kraju tylko plus 9 i bardzo silne opady deszczu, a w centrum cały czas od 22 do 25, chociaż parasole tutaj też będą potrzebne.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach. Dance. Yes.

0: Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Mieszkańcy świętowali Dzień Flagi. W tym serwisie również. Mazowsze dla zdrowia swoich mieszkańców.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
0: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze. Był hymn, biało-czerwone barwy i wspólne świętowanie. Mieszkańcy Żyrardowa uczcili Dzień Flagi na placu Jana Pawła II razem z harcerzami, odśpiewując Mazurka Dąbrowskiego. Nie zabrakło też warsztatów, podczas których powstawały własnoręcznie wykonane flagi, mówi zastępca prezydenta miasta Żyrardowa Adam Lemierz.
3: Za każdym razem powtarzam, że właśnie taki Żyrardów kochamy. Nie tylko majowy, nie tylko słoneczny i świąteczny, ale przede wszystkim zjednoczony przy pięknej biało-czerwonej fladze uszytej przez naszych żyrardowskich harcerzy. To 30 metrów było skupione wokół ludzi dobrej woli tak naprawdę. Patriotów kochających Polskę, ale także kochających nasz Żyrardów. Byli przecież harcerze, zuchowie, radni miasta, radni młodzieżowi, strażacy i wszyscy mieszkańcy, którzy chcą w tym dniu jednym głosem powiedzieć, jesteśmy Żyrardowianami, kochamy to miasto i robimy wszystko, pracujemy dla tego miasta jak najlepiej potrafimy, ale także potrafimy się cieszyć i bawić.
0: Nie był to koniec atrakcji. Po południu mieszkańcy wzięli jeszcze udział w warsztatach dawnych zawodów, koncertach i pokazie tanga. Wszystko w ramach majówki w Żyrardowie.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, między innymi nowotworowych czy metabolicznych. Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią prawie 3 miliony złotych, mówi Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza.
4: Mazowsze jest jedynym takim regionem w kraju, który tak wiele środków finansowych na rozwój przekazuje innym samorządom. A wśród tych moim zdaniem najważniejszych rzeczy jest oczywiście instrument wsparcia projektów w zakresie zdrowia psychicznego. To 1,5 miliona złotych na przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży, seniorów z całego Mazowsza. Gratuluję wyłonionym samorządom.
0: W ramach programów Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach, badaniach profilaktycznych i wydarzeniach promujących aktywny styl życia.
1: Radio Fama. I wiesz co ważne.
5: Radio Fama 104,1 FM. know it's hot out here. No, I don't mind.

0: bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.
2: Czas na raport drogowy na 104,1 FM. Więcej samochodów na podkacie na dojazdach do S8 oraz A2. Mowa tutaj oczywiście o Mszczonowie i Wiskitkach. Jeżeli chodzi o Żyrardów, tutaj na razie jest spokojnie. Nogę z gazu zdejmiecie jedynie za pośrednictwem sygnalizacji świetlnej. W Grudzisku Mazowieckim tutaj gorsza sytuacja na pewno. Postoicie na 3 maja, również na skrzyżowaniu Królewskiej z Okulickiego oraz na ulicy Nadarzyńskiej, a także ciasno wydaje się być na Sienkiewicza, Montfiła i na Żyrardowskiej. Tymczasem zaglądamy na północ do Błonia i tutaj dużo korków. Przede wszystkim postoicie w sznurze samochodów na Poniatowskiego do Powstańców, a także od Grodziskiej przez Stargową aż do Sochaczewskiej. A skoro o Sochaczewie mowa, to tutaj także nie jest wesoło w centrum miasta, na Alei 600-lecia i na ulicy Warszawskiej.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.

0: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy? Są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. 7-latek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec 7-latka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wwdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
3: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. W większości regionów słonecznie i ciepło. Pogoda psuje się na północy i północnym zachodzie. Tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie do 27 na Mazowszu i Śląsku.
4: Radio Fama 104.1 FM.
5: Hit dnia.
6: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żyrardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
7: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Czy trudniej niż zwykle dzisiaj było pójść do pracy? Pewnie tak, no bo w końcu ten weekend długi, który za nami, nie był zbyt długi, ale jednak był dłuższy i zapewne bardziej nas rozleniwił. Ale cóż, jak trzeba, to trzeba. A teraz to w zasadzie już niebawem będzie koniec po wszystkim i można będzie o poniedziałku zapomnieć. 4 maja, 124 dzień tego roku, do końca roku 241 dni, a dzisiejszy dzień trwa 15 godzin i 6 minut. Mocno ściskamy wszystkich Florianów, Moniki, Grzegorzów, Michałów, Januarych oraz Władysławów. Pięknie pozdrawiamy także nieustająco strażaków. Najlepsze życzenia dla wszystkich dzisiaj świętujących. I oczywiście nie zapominamy o maturzystach, którzy dzisiaj rozpoczęli egzamin dojrzałości. Teraz to już pewnie sobie odpoczywają po języku polskim. Mam nadzieję, że wszystko poszło dobrze, ale mocno trzymamy kciuki za wasze kolejne egzaminy.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Majówka może być kolorowa. Udowodniło to Centrum Kultury w Żyrardowie, które zorganizowało na placu Jana Pawła II niezwykłą akcję. Kreatywnie, kolorowo i razem pod takim hasłem zorganizowano malowanie muralu. Dzieci stworzyły mural europejski, malując swoje portrety i dokładając własny kawałek do wspólnego obrazu. Posłuchajcie relacji z tego wydarzenia. Majówka w Żyrardowie nie musi być nudna, prawda?
2: Prawda. Przejeżdżaliśmy przez przodek, zobaczyliśmy, że coś organizowane na placu, postanowiliśmy młodego odwzorować. Myślę, że fajna inicjatywa. Tak, bardzo przyjemna.
1: Ja myślę, że jeszcze przyjdzie więcej osób. Na razie póki co mural nam się zapełnia, a pana syn, jak widzę na tym muralu, niezwykle w pięknych kolorach.
2: Tak, kolorystycznie dobierają sobie. Miała być abstrakcja, wyszedł na razie kosmita.
1: To ja zapytam samego bohatera, powiedz, lubisz malować?
3: Niezbyt.
1: Ale i dzieci całkiem ładnie.
3: Dziękuję.
1: To teraz mama. Mama, widzę, pomaga dzielnie.
4: Tak jest, pomagam. Tworzymy też abstrakcyjne dzieło. No staramy się, żeby było kolorowo, idzie wiosna, to robi się ciepło, żeby było kolorowo i przyjemnie.
1: Bohaterka naszego muralu już jest pani odwzorowana na tym kartonie i teraz będzie ta najważniejsza część pracy.
5: Tak, będę teraz siebie osobiście malowała.
1: I nawet na tym obrazku widzę pędzel w dłoni.
5: No bo ja maluję.
6: Dzień dobry.
1: Powiedz, co ty robisz?
6: Maluję.
1: A co malujesz?
6: Siebie.
1: Jesteś tutaj na tym portrecie swoim bardzo uśmiechnięta. Lubisz się uśmiechać?
6: Tak.
1: Podoba ci się taka majówka?
6: Tak.
7: Jesteśmy tak części w Żyrardowie. Trochę majówka się rozłoży na trochę wyjazdów, trochę w mieście. No niech dzieci zobaczą, co miasto przygotowało dla nich i niech trochę uczęszczają w takich atrakcjach.
1: Malują naprawdę z wielkim zapałem. Lubią malować?
7: Oj tak, oczywiście.
1: O, pan dyrektor też może malować i mówić. Panie dyrektorze, co pan maluje?
8: Ja maluję gwiazdy Unii Europejskiej, ponieważ dzisiaj świętujemy rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
1: Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
8: W związku z tym, że wszyscy jesteśmy Europejczykami, a Żyrardów tak naprawdę był tyglem i prekursorem Unii Europejskiej, można powiedzieć, i żyli tu różne narodowości i wspólnie współistnieli, i dlatego my dzisiaj wspólnie z mieszkańcami malujemy na tym wspólnym muralu siebie, bo wszyscy, mam nadzieję, jak tu jesteśmy, czujemy się Europejczykami i stąd właśnie ten mural i ten pomysł. Żyrardów jako tygiel narodów właśnie dzisiaj świętuje wstąpienie do Unii Europejskiej.
1: A jak ja patrzę na twarze tych dzieci, rodziców, którzy tutaj razem malują ten mural, to myślę, że wszystko się dzisiaj udało. I pogoda, i pomysł widać trafiony.
8: Trochę wieje i obawiamy się o nasze muralowe tektury, ale mam nadzieję, że dotrwamy do końca. Ale tak naprawdę pogoda zamówiona, malarze najlepszej i pierwszej klasy, więc wszystko się zgadza.
9: No co tam słychać u nas dzisiaj, 1 maja? Spotkaliśmy się wszyscy z Centrum Kultury w Żyrardowie na muralu europejskim. Rozciągnęliśmy sobie tutaj tekturę i przychodzą do nas żyrardowiacy z dzieciakami, całymi rodzinami. Odrysowują się na tekturze i później wesoło malują. Wydaje mi się, że takie właśnie animacje w kulturze i animacje właśnie w takie dni jak 1 maja, czyli dzień wolny od pracy, to takie szczęśliwe święto dla nas, dla społeczności żyrardowskiej i widzę, że to jest jedna wielka radocha, bo nie tylko dzieciaki tutaj szału nadają, to też rodzice już odkrywają sobie pierwiastek artyzmu i kreatywności, co mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, ja was zapewniam, że jeszcze coś wymyślimy takiego, może w większym formacie. Pozdrawiam, Monika Rosińska, Centrum Kultury w Żyrardowie.
1: To była świetna zabawa, mnóstwo uśmiechu i czas spędzony aktywnie, kreatywnie i bardzo kolorowo.

Kochani, spieszycie się gdzieś teraz? To nie warto, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Powolności. Dobrze wiemy, jak wygląda dzisiejsze życie. Wieczny pośpiech za pieniądzem, masa spraw do załatwienia, stresy. A kiedy mamy wolny czas, to jesteśmy już tak zmęczeni, że zależy nam już tylko na położeniu się do wygodnego łóżeczka. Co sprawniejsi mają jeszcze siłę na skakanie pilotem po kanałach albo przeczytanie jakiegoś artykułu. Nie w gazecie, bo wziąć gazetę do ręki albo ją kupić to kolejny wysiłek, więc skaczemy po internetowych artykułach. Światowy Dzień Powolności ma na celu to zmienić, tak by ludzie kierowali się łacińską sentencją festina lente, czyli spiesz się powoli. W wielu miejscach na świecie w dzisiejszy Dzień Powolności organizowanych jest wiele ciekawych atrakcji. W minionych latach na przykład w jednym z barów w Mediolanie minister kultury Italii czytał uczestnikom poezję Dantego. Innym ciekawym happeningiem zorganizowanym w stolicy Lombardii był na przykład powolny bieg, w którym zwycięzcą zostaje ten, nie pierwszy na mecie, ostatni na mecie. W Rzymie świętujący zwiedzają mniej znane zabytki, spotykają się na placach, grają w szachy, a wiecznie zabiegani Nowojorczycy udają się z kolei na spacer do Central Parku, by zobaczyć najstarsze drzewo. A my co dzisiaj zrobimy, żeby pożyć przez chwilę chociaż troszkę wolniej?

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże Twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla Twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Around the world.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Pogoda w długi majowy weekend rozpieściła nas, prawda? Nie mamy na co narzekać, szczególnie w sobotę i w niedzielę. Mieliśmy, można powiedzieć, upalną majówkę, ale chyba po prostu na nią zasłużyliśmy. Dzisiaj jeszcze w większości Polski bardzo piękny dzień i bardzo ciepło. 26 w Tomaszowie Mazowieckim, po 27 w Kielcach, w Żyrardowie, w Wołominie. Najchłodniej 23 na Pomorzu, na przykład w Słupsku, i tam możliwe przelotne opady deszczu. Ale od jutra idzie zmiana pogody. Znowu od zachodu będziemy mieć deszczowy front, który zmieni aurę. Na zachodzie, na północy kraju 15 stopni i dość silne opady deszczu. W centrum nadal jeszcze gorąco, 28-29 i bez opadów. W środę wyobraźcie sobie, że na północy tylko plus 9 i silne opady deszczu. W centrum też będzie padać, ale zdecydowanie cieplej, od 22 do 25, aż niewiarygodna taka różnica w temperaturach. W czwartek już wszędzie zdecydowanie chłodniej, ale też bardziej równomiernie, od 12 do 20 stopni i z kolei na północy się wypogodzi, a będzie padać w centrum naszego kraju.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Żyrardów uczcił rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Korekta rozkładów jazdy autobusów. W tym serwisie również. Zrealizuj swoją inicjatywę lokalną. Zbliża się kolejny termin naboru wniosków.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Żyrardów uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kaski i apelem na placu Jana Pawła II z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji oraz młodzież i harcerze. Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn, a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta. Odczytano również apel pamięci, po którym oddano salwę honorową, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Obchodzimy ten dzień jak zwykle bardzo uroczyście, podniośle i patriotycznie. Myślę, że to jest dzień wesoły, dlatego że Konstytucja 3 majowa jest to taka jedna z najjaśniejszych kart naszej historii, proszę Państwa, więc jest to powód do radości, powód do dumy, że jako pierwsi na kontynencie europejskim i drudzy na świecie uchwaliliśmy ustawę zasadniczą. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach, przede wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Żyrardowa. Jest naprawdę wspaniała pogoda, jest radość, jest zadowolenie, bo to jest naprawdę radosny i wesoły dzień dla nas wszystkich, dla nas Polaków.
0: Zwieńczeniem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny w parafii Matki Bożej Pocieszenia. Uwaga mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej w Żyrardowie. Wprowadzone zostały zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Zmiana dotyczy linii numer 0 kursującej z osiedla Żeromskiego. Linia obsługuje teraz połączenie do stacji PKP, co ma ułatwić mieszkańcom dojazd do dworca kolejowego. Dodatkowo przywrócone zostały kursowanie autobusów na ulicy Legionów Polskich. W ramach zmian przewidziano także dwa nowe przystanki na tej ulicy, co ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta. Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronach internetowych operatora oraz Związku Powiatowo-Gminnego ŻPA. Linki znaleźć można także na zrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Wszyscy, którym po głowie chodzi pomysł na inwestycję, która poprawi estetykę miejskiej przestrzeni lub wprowadzi udogodnienia, mają szansę zrealizować swoje marzenia. Trwa nabór wniosków do programu Inicjatywa Lokalna, mówi Adam Lemierz, zastępca prezydenta miasta Żyrardowa.
3: Warto złożyć do nas inicjatywy. W zeszłym roku było oświetlenie na Tulipanowej, wykonanie muralu Solidarności przyparkowej, budowa pomnika tajnej organizacji nauczycielskiej przy Liceum Ogólnokształcącej i Szkole Podstawowej nr 3. Zatem wypełniamy wniosek. Wysokość dofinansowania to aż 85% całkowitych kosztów tej inwestycji. Natomiast maksymalna wysokość dofinansowania ze środków budżetowych wynosi 25 tysięcy złotych na jeden wniosek. Zatem ten wniosek trzeba wypełnić i złożyć do nas, do miasta. Wkład własny wyznaczyć na poziomie 15% całkowitych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej, ale może to być wniesiony w postaci wkładu finansowego lub wkładu rzeczowego, na przykład przygotowany projekt lub świadczenie pracy społecznej, czyli tak zwanej wolontarystycznej. Upiększajmy razem nasze miasto, twórzmy nasze mikroprzestrzenie, bo tak naprawdę wszystkie te projekty z inicjatyw lokalnych mają służyć dobrostanowi naszych mieszkańców.
0: Termin składania wniosków upływa 10 maja. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta, a więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa Lokalna.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy? Są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytet Łódzkiego.
2: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba. W momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
3: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. W większości regionów słonecznie i ciepło. Pogoda psuje się na północy i północnym zachodzie. Tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie do 27 na Mazowszu i Śląsku.
4: Radio Fama 104.1 FM.
5: Hit dnia. Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
6: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882 00 54 55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: 4 maja, poniedziałek, a my zapraszamy Was na kolejną godzinę audycji w dobrym tonie w Radiu Fama. Floriana, Moniki, Grzegorza, Michała, Januarego i Władysława. Piękne życzenia dla wszystkich świętujących. Monika, ach Monika, dziewczyna ratownika. Chyba zagramy sobie teraz ten utwór, przypomnimy sobie go, co wy o tym sądzicie. Oczywiście z najlepszymi życzeniami dla wszystkich Monik dziś świętujących, a także innych, którzy mają także swoje święta różnorakie.

0: Słuchamy reklamy.
1: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, oklejnowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Lavantil, salon z bielizną damską i męską. Oferujemy profesjonalny dobór biustonoszy polskich producentów oraz szeroki zakres rozmiarów. Zapraszamy na zakupy do nowej lokalizacji. Żyrardów, ulica Okrzei, 8/14, lokal 10. Co tydzień nowe promocje.
0: To były ogłoszenia płatne. Zadzwoń 46 854 1050.
2: Radio Fama 104,1 FM.

Dziś, 4 maja, nie tylko Dzień Strażaków, także Dzień Kominiarza. Dlaczego, gdy widzimy kominiarza, należy złapać się za guzik, wiecie? Powód jest prozaiczny. Dawniej każda gospodyni chciała, by to jej dom odwiedził on w pierwszej kolejności, ponieważ jego ubranie było wtedy jeszcze czyste, nieosmolone sadzą, ciągnęły więc za guzik do swojego domostwa, a ta, która była szybsza, uchodziła za prawdziwą szczęściarę. Dla wszystkich kominiarzy, a przecież jest już ich coraz mniej, także najlepsze życzenia i gorące buziaki. Ja się

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże Twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla Twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
3: Radio Fama 104.1 FM.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Pogodowe przysłowia na dziś mówią: deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. Albo: kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś, pogoda zakichana. Dzisiaj troszkę poleje, ale tylko na północy kraju. Wszędzie indziej piękne słońce i bardzo ciepło, do 27 stopni, na północy 23. Za to zacznie lać, silnie wiać już od jutra. Od zachodu idzie front. I jutro na północy kraju, a także wzdłuż zachodniej granicy, tylko około 15 kresek i parasole będą potrzebne. W centrum cały czas pogodnie i bardzo ciepło, 28-29 stopni. W środę ten deszcz obejmie niemal już cały nasz kraj i na północy zaledwie 9-10 stopni, a w centrum jeszcze ciepło, od 22 do 25. W czwartek już wszędzie tak w miarę sprawiedliwie, od 12 do 20 i deszczowo, niemal w każdym naszym regionie. Być może na północy będzie więcej słońca.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Młody, aktywny, kulturalny, mikrogranty na kulturę. Konsultacje społeczne planu zagospodarowania dla Międzyborowa. W tym serwisie również Mazowsze wspiera seniorów.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być to osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Międzyborów. Wójt gminy Jaktorów zaprasza mieszkańców, by w ramach konsultacji zapoznali się z projektem planu i prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument dotyczy terenu położonego bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej numer 719, czyli ulicy Kościuszki, pomiędzy ulicami Partyzantów i Chopina. Mieszkańcy będą mieli także możliwość wzięcia udziału w spotkaniu otwartym, które odbędzie się 6 maja o godzinie 16 w Urzędzie Gminy Jaktorów. Dyżur projektanta odbędzie się natomiast w tym samym urzędzie 7 maja w godzinach od 16 do 17.30. Swoje uwagi i wnioski mieszkańcy mogą składać do 29 maja bieżącego roku. Szczegóły na stronie Urzędu Gminy Jaktorów.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Do Żyrardowa trafi 40 tysięcy złotych na realizację projektu Nowe Horyzonty 60+. Seniorzy będą mogli między innymi wziąć udział w warsztatach brydżowych, zajęciach z języka angielskiego czy senioriadzie. Dofinansowanie pochodzi z programu Mazowsze dla seniorów, który ma na celu aktywizację osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i poprawę jakości życia, mówi Anna Majch, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
3: Seniorzy są dla nas ważną i aktywną częścią naszego lokalnego społeczeństwa. I dzięki programowi Mazowsze dla Seniorów 2026 daje im realną szansę na realizowanie działań i programów, które zarówno ich integrują, aktywizują, ale przede wszystkim reagują na ich podstawowe potrzeby. I to nie są tylko środki finansowe, ale przede wszystkim jest to możliwość współdecydowania seniorów o ich lokalnym i najbliższym otoczeniu.
0: W ramach programu w całym województwie Sejmik dofinansuje 67 inicjatyw na łączną kwotę 2,5 miliona złotych.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
4: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja. Wieczór i noc deszczowe na północy. Jutro w ciągu dnia parasole przydadzą się też na zachodzie kraju, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie. A termometry pokażą jutro od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 24 na Opolszczyźnie, do 27 na Mazowszu i w Małopolsce.
5: Radio Fama 104,1 FM.

To już po 17, a my zaczynamy ostatnią godzinę dzisiejszego poniedziałkowego popołudnia z Radiem Fama audycji w dobrym tonie. 4 maja, słońce wstało punkt o 5, a zajdzie o 26. Dzień trwa 15 godzin i 6 minut. Krótszy od najdłuższego, ale tylko już o godzinę i 40 minut. Nieustająco piękne życzenia dla strażaków oczywiście. Piekarzy, hutników, kominiarzy, bo oni dzisiaj mają swój dzień. Ale także dla solenizantów, Floriana, Moniki, Grzegorza, Michała, Januarego, Władysława i wszystkich dzisiejszych jubilatów.

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Nowy skatepark przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Aqua Żyrardów został oficjalnie otwarty. Mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent miasta Żyrardowa.
2: Szanowni Państwo, dzisiaj oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Mieliśmy dzisiaj znamienitych gości, gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark drewniany, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Ja serdecznie pozdrawiam z terenu spółki Aqua. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
1: Mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
3: Tak, no piękny obiekt, jeden, myślę, z takich bardzo profesjonalnych obiektów tego typu na Mazowszu. Gratuluję prezydentowi, że udało mu się to zbudować. No, świetne miejsce dla dzieciaków, dla młodzieży. Na pewno to spowoduje, że będą chętnie się ruszały, nie siedziały w komputerach i w iPhone'ach czy tam iPadach. No więc to Mazowsze się zmienia bardzo pozytywnie. Żyrardów też. Ja pamiętam, bo przecież ostatnie 30 parę lat widać na naszych oczach te pozytywne zmiany, tak? Od tego bardzo trudnego czasu transformacji gospodarczej, prawda, upadku przemysłu włókienniczego. No teraz to miasto nabiera już tak naprawdę takiego charakteru. Z jednej strony rewitalizacja tych pięknych, starych zabytków, a z drugiej strony no budowa już też infrastruktury takiej czy sportowej, czy wypoczynkowej dla ludzi. Także bardzo, bardzo gratuluję i cóż, no idziemy do przodu.
1: Mówi Mirosław Adam Orliński, poseł na Sejm RP.
4: Szanowni Państwo, niezwykłe wydarzenie w Żyrardowie, otwarcie skateparku tutaj przy Aqua Żyrardów, miejscu, gdzie tak naprawdę będzie miejscem rozrywki dla młodzieży, dla tych wszystkich dzieciaków, rodzin, które będą mogły z tego korzystać. Bardzo się cieszę, bo to rzeczywiście dobra inicjatywa, to pokazuje, że miasto Żyrardów z panem prezydentem Chrzanowskim, z Radą Miasta potrafią szukać ciekawych programów, dobrych środków i podejmować trafne decyzje. To jest w samorządzie niezwykle ważne, żeby podejmować decyzje, z których społeczeństwo jest zadowolone. Wystarczy wyjść, spojrzeć, popatrzeć. Tętni to życiem. Dzieciaki i ich rodzice są zachwyceni, zadowoleni. Mogą ćwiczyć sztuczki, triki, popisy, na tych rampach skakać, aby to wszystko było bezpieczne. Z tego tytułu się bardzo cieszę i jako poseł na Sejm dziękuję za doskonałą współpracę z panem prezydentem, z radnymi, z całym miastem, jako wspólnotą samorządową.
1: Mówi Maciej Małecki, poseł na Sejm RP.
5: Jestem pod wielkim wrażeniem skateparku w Żyrardowie i tego, jak udało się wybudować nowoczesny, wysokiej klasy skatepark dla młodzieży. Jestem pod wrażeniem tego, jak ekwilibrystycznie młodzi ludzie pokazują tutaj swój kunszt na rolkach, na deskorolkach, na hulajnogach, na BMX-ach. Mam taką wielką satysfakcję jako poseł, który w Sejmie reprezentuje od wielu lat Żyrardów, bo 2,5 roku temu właśnie w tym miejscu, jeszcze na drewnianym, w terenie skateparku na ręce prezydenta Krzysztofa Chrzanowskiego przekazywałem promesę dotacji z rządowego programu Polski Ład. Oprócz nowych ulic w Żyrardowie, oprócz placów zabaw przy szkołach, modernizacji szkół, wielkich takich inwestycji, które podnoszą standard codziennego życia, potrzebne są też inwestycje, które stwarzają atrakcyjne miejsca wypoczynku i spędzenia wolnego czasu dla dzieci i dla młodzieży. I wtedy, kiedy przekazywałem promesę z dotacją rządową na skatepark w Żyrardowie, to spotkaliśmy w tym miejscu grupę młodych ludzi, którzy na deskorolkach, na rolkach szaleli na tym drewnianym skateparku. Rozmawialiśmy z nimi, jak chcieliby, jakie mają marzenia i zapraszaliśmy do tego. Ja sam przekonywałem, włączcie się w projektowanie, bo takie inwestycje, takie projekty jak skatepark nie mogą powstawać w zaciszu urzędowych gabinetów. To musi być otwarta, szczera rozmowa i otwartość na pomysły młodzieży. I to w Żyrardowie się udało. Wiem, że gratuluję pracownikom żyrardowskiego ratusza, wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. No i wielka zasługa Stowarzyszenia Żyrardowskie Sporty Ekstremalne, bo z kim nie rozmawiam, to słyszę, że tu dużo pomysłów takich chroniących Żyrardów przed błędnymi decyzjami, a wybierających najlepsze rozwiązania padło ze strony tego stowarzyszenia, tych młodych fachowców, młodych pasjonatów sportu, którzy na tym się doskonale znają. Cieszę się i dzisiaj, kiedy naprawdę bardzo wielu mieszkańców Żyrardowa spotykam na skateparku, którzy przyszli z dziećmi, z wnuczkami, z rodzeństwem, to mam wielką satysfakcję, bo Żyrardów pięknieje, w Żyrardowie dzieje się wiele inwestycji, a moją rolą jako posła ziemi żyrardowskiej od wielu lat jest to, żeby wspierać takie inwestycje. Cieszę się, że także do skateparku mogłem cegiełkę swojej pomocy dołożyć, a już na finiszu mamy pełne otwarcie otwartych basenów, jest geotermia, jest kilka innych rzeczy, które jeszcze w Żyrardowie się dzieją dla rozwoju Żyrardowa i lepszych warunków życia mieszkańców, w tym przypadku dzieci i młodzieży.
1: Podczas otwarcia mogliśmy obejrzeć niesamowite pokazy mistrzów sportów ekstremalnych, a na koniec koncert Arczara i Zrymowanych. A my wszystkim miłośnikom BMX-ów, hulajnog i rolek przypominamy, że ten skatepark jest właśnie dla Was.

Czwarty dzień maja, jak zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych, obfituje w różne wydarzenia, w różne święta. Mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka, mamy Światowy Dzień Powolności, Dzień Kominiarza, Dzień Hutnika także, Dzień Garncarza, ale także na przykład Dzień Piekarza. To dzięki nim możemy zajadać się pysznymi bułeczkami czy chrupiącym chlebem. W to święto warto uzmysłowić sobie, że kiedy my smacznie śpimy, oni wypiekają nasze przysmaki. I często przecież robią to przez całą dobę, nie tylko wcale o poranku. Bo ileż razy mamy świeżutkie, ciepłe jeszcze pieczywo, po południu na przykład? Wszystkiego pięknego, dobrego, smacznego, chrupiącego dla wszystkich piekarzy oczywiście, bo wiem, że też nas w swoich piekarniach podsłuchują. To teraz o piekarzach będzie. Baker Man is baking bread i laid back w Radiu Fama.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Mieszkańcy świętowali Dzień Flagi. W tym serwisie również. Mazowsze dla zdrowia swoich mieszkańców.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
0: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze. Był hymn, biało-czerwone barwy i wspólne świętowanie. Mieszkańcy Żyrardowa uczcili Dzień Flagi na placu Jana Pawła II razem z harcerzami, odśpiewując Mazurka Dąbrowskiego. Nie zabrakło też warsztatów, podczas których powstawały własnoręcznie wykonane flagi, mówi zastępca prezydenta miasta Żyrardowa Adam Lemierz.
3: Za każdym razem powtarzam, że właśnie taki Żyrardów kochamy. Nie tylko majowy, nie tylko słoneczny i świąteczny, ale przede wszystkim zjednoczony przy pięknej biało-czerwonej fladze, uszytej przez naszych żyrardowskich harcerzy. To 30 metrów było skupione wokół ludzi dobrej woli tak naprawdę. Patriotów kochających Polskę, ale także kochających nasz Żyrardów. Byli przecież harcerze, zuchowie, radni miasta, radni młodzieżowi, strażacy i wszyscy mieszkańcy, którzy chcą w tym dniu jednym głosem powiedzieć, jesteśmy Żyrardowianami, kochamy to miasto i robimy wszystko, pracujemy dla tego miasta jak najlepiej potrafimy, ale także potrafimy się cieszyć i bawić.
0: Nie był to koniec atrakcji. Po południu mieszkańcy wzięli jeszcze udział w warsztatach dawnych zawodów, koncertach i pokazie tanga. Wszystko w ramach majówki w Żyrardowie.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, między innymi nowotworowych czy metabolicznych. Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią prawie 3 miliony złotych, mówi Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza.
4: Mazowsze jest jedynym takim regionem w kraju, który tak wiele środków finansowych na rozwój przekazuje innym samorządom. A wśród tych moim zdaniem najważniejszych rzeczy jest oczywiście instrument wsparcia projektów w zakresie zdrowia psychicznego. To 1,5 miliona złotych na przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży, seniorów z całego Mazowsza. Gratuluję wyłonionym samorządom.
0: W ramach programów Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach, badaniach profilaktycznych i wydarzeniach promujących aktywny styl życia.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
5: Radio Fama 104,1 FM.

I to już prawie wszystko w dzisiejszym programie w dobrym tonie w Radiu Fama. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony poniedziałkowy czas. Pozdrawiam Was gorąco. Aneta Czaban, do usłyszenia.

0: majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego o atak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw zepetrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
2: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
0: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na 3 kolejki przed końcem wywalczył Intermediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
6: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po dwóch latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał. Dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
5: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.
0: We wtorek nie zabraknie chmur, słońca mniej. Spodziewajcie się za to deszczu na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska po Warmii i Mazury możliwe burze. W ich trakcie, a także na południu kraju silny wiatr. Najcieplej

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: J-Lo, ja tu sam.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo...

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z